0: Abuja.
1: Yeah, yeah.
2: Nani mwanaume kama mimi?
0: Eh, bwana ukale kocha, eh, bwana ukale kocha.